Sengleto. Unalomba dance bwana. Ah, me kama uko Marie, kama ta mama na Malinga. Ande, ande. Twende na

babake, papa na grasa, anjou wana pata pale, ambia pacifique ke masoleko carré, pale kusnele deja na yo amoko pale, deja, ngambo za brasserie, deba mobake.